0: babičku materinu.
1: Materinu. Tvoje kola zaradu!

siłę spełnić swoje sny. Test dziecięcych lat, tak zadziwić świat.

0: Kasia Nowicka, jestem rzecznikiem prasowym Centrum Nauki Kopernik. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Nowinki i zapraszam wszystkich do Kopernika. Nie jest tylko dla dzieci.
1: Radio Nowinki, Politechnika Krakowska. Zawsze bliżej nauki.

Zapraszamy wszystkich serdecznie do Muzeum Politechniki Krakowskiej 24 lutego o godzinie 12 w południe. Planujemy otwarcie wystawy zatytułowanej Osobowości Politechniki Krakowskiej. Jest to wystawa jubileuszowa w roku 80-lecia istnienia Politechniki w Krakowie.

0: Co ludzie o tym myśleli? Co tu ludzie z okolic o tym mówili, myśleli?
1: Ludzie o tym myśleli, tego w Polsce tego nie było, jak Pero jest. A za to milicja się nie bierze, ani milicja za to nie uwagi nie wytrzała. Aby przyjechali się śmiali z tego.
2: Słuchacie audycji GPS.

0: Wprowadzamy w nowy tydzień. Poniedziałek po godzinie 20, a to oznacza, że meldują się w waszych radioodbiornikach
1: Jakub Green
0: oraz Albert Pusa, realizowani przez niezastąpionego Słowika Piotra, który macha mi teraz oczami, tak naprawdę to nie. GPS wprowadzamy w
1: to
0: nowy
1: się
0: tydzień.
1: Mruganie.
0: Nie, on się witał. On się dalej wita.
1: A, rzeczywiście.
0: Wprowadzamy w nowy tydzień, czyli newsy...
1: On macha do was powiekami.
0: Czyli newsy takie luźne, żebyście sobie po poniedziałku odpoczęli. Dzisiaj między innymi o robotach, o samochodach, o mnichach, ale mamy też dla was garść badań, które wykonali dla nas naukowcy.
1: Amerykańscy?
0: Zawsze się tak mówi, jeśli chce się dowieść swojej racji w dyskusji. No i co, no, bez zbędnego przeciągania przejdziemy sobie dalej. Już za chwilę o tym, co ciekawego dzieje się w Krakowie, ale zanim, no to może na początek tak po polsku. Dawid Podsiadło,

0: Zaczynamy standardowo od tematu krakowskiego, a w nim miasto Kraków, które poinformowało, że 10 sierpnia bieżącego roku obecna aplikacja karty krakowskiej zostanie całkowicie wygaszona i przestanie działać.
1: Tak, to jest informacja, do której obudziłem się dzisiaj rano i w zasadzie pierwszą rzeczą, jaką zrobiłem po tym, jak to przeczytałem, to odinstalowałem tę starą aplikację i zainstalowałem nową.
0: No właśnie, bo do tego zmierzam. Przestanie ona działać jako nośnik uprawnień dla mieszkańców, natomiast trzeba przenieść się do nowej aplikacji, która nazywa się mKraków.
1: Tak, no i to właśnie uczyniłem.
0: Fajna, bo ja jeszcze tego nie zrobiłem.
1: Odnoszę wrażenie, że interfejs jest taki przyjemniejszy dla oka, to na pewno, bo faktycznie ta starsza aplikacja widać było, że no była nieco przestarzała, tak pod kątem właśnie wizualnym przynajmniej.
0: No najmłodsza też nie była, nie? Natomiast podurzędnicy podkreślają, że nie zmieniają się same zniżki, ani uprawnienia oczywiście związane z kartą krakowską, a migracja do nowego systemu jest prosta i bezpłatna. Ja wiem, że jesteśmy w studenckim radiu i generalnie to prawdopodobnie wszyscy nasi słuchacze wiedzą, jak to zrobić, natomiast jeżeli ktoś by akurat nie wiedział, to służę pomocą. Aby nadal korzystać z tego programu, należy pobrać właśnie aplikację mKraków z Google Play lub App Store, odnaleźć w niej usługę Karta Krakowska, zalogować się dotychczasowymi danymi, potwierdzić numer telefonu i PESEL oraz wpisać jednorazowy kod SMS.
1: Szukanie tej usługi, o której Kuba wspomniał, wcale nie jest takie trudne, bo to jest tak naprawdę jeden z pierwszych kafelków, które wyświetlają nam się od razu po zalogowaniu do aplikacji, po zarejestrowaniu się tam cokolwiek, więc to jest naprawdę łatwe do zrobienia. Ja dosłownie minutę po zainstalowaniu już miałem wszystko ogarnięte.
0: Miasto zachęca, by nie odkładać tego na ostatnią chwilę, ponieważ nowa aplikacja oferuje także dodatkowe funkcje, między innymi usługi parkowania, co jak patrząc pod uwagę, biorąc pod uwagę naszą strefę aktualną, to chyba się przyda, krakowską kartę rodzinną 3+, czy chociażby rozkłady jazdy komunikacji miejskiej.
1: I obsługę strefy czystego transportu też.
0: O, SCT też.
1: Tak, jest. Można
0: no to
1: sobie
0: pod
1: sprawdzić
0: kątem tych usług parkowania, nie?
1: Tak, można sobie sprawdzić uprawnienia pojazdu i chyba można też opłacić strefę po prostu z poziomu aplikacji. Tak mi się wydaje przynajmniej.
0: Jeżeli
1: tutaj
0: by się dało to robić aplikacją, to byłoby na pewno duże udogodnienie, że nie trzeba byłoby jeździć do tych wszystkich automatów.
1: Albo płacić z tygodniowym wyprzedzeniem, co kiedyś było wymogiem. Nie wiem, jak to teraz wygląda.
0: Generalnie, osoby, które nie posiadają jeszcze karty krakowskiej, oczywiście mogą zapoznać się z programem i jego korzyściami na stronie internetowej miasta, do czego zachęcamy, bo jeżeli jesteście w Krakowie zameldowani, nawet tymczasowo, no to możecie korzystać z jej benefitów.
1: Aplikacja się przydaje nie tylko z tych względów, o których wspomniałeś, ale jest tam też wbudowana aplikacja funkcja połączona z Kraków.pl, więc wszystkie aktualności dotyczące miasta też się tam znajdują.
0: Nie, cicho bądź, bo już przestaną słuchać tego pierwszego wejścia.
1: Słowik, na powtórkę to wytnij.
0: No dobrze, jesteśmy w polskich tematach, była polska piosenka, więc zostaniemy w tym. Vixen i moja pani na antenie Radia Nowinki.

0: nowinki.
1: Posłuchaj. A, co?
0: Co?
1: PKP.pl. Tu znajdziesz wszystko, czego szukasz. Dobra.

0: Kraków mamy zaliczony, ale pozostaniemy w regionie, bo przeniesiemy się do Limanowej, w której nieźle śmierdziało ostatnio.
1: Incydent kałowy?
0: Bardzo, bardzo, bardzo, bardzo blisko jesteś. Bo to wszystko dlatego, że przy rondzie w centrum miasta wylała się część ładunku ciężarówki przewożącej osad z oczyszczalni ścieków.
1: Poziom fekaliów 101%.
0: Oj tak. Kierowca pojazdu gwałtownie wyhamował na dojeździe do ronda, by uniknąć wymuszenia pierwszeństwa na samochodzie obecnie znajdującym się na rondzie, ale w wyniku tego zasada zachowania pędu zadziałała na ładunek, który postanowił rozwijać się poza strukturami kontenera przewożenia. Którym był przewożony.
1: Wspaniale ujęte.
0: Cuchnącą mazią oberwało się oczywiście jezdni oraz ciężarówce, ale też przechodzącej obok kobiecie i samochodowi, na którym kierowca pierwszeństwa wymusić nie chciał. Tam lekko oberwał, no ale mimo wszystko z jego punktu widzenia to chyba lepsze niż kolizja.
1: Jest tyle epitetów, których chciałbym użyć i nie mogę na antenie.
0: Oj tak, no... Na miejsce przyjechali strażacy, uznali, że to w sumie nie jest ich sprawa i wrócili do bazy.
1: Przepraszam? Przecież to chyba strażacy sprzątają ulicę.
0: No właśnie nie, okazuje się, że nie. Przynajmniej nie z takich, jakby to nazwać.
1: Czyje to jest w takim razie?
0: Oczyszczalni. A. Więc pracownicy Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej przyjechali na miejsce i sprzątali smród przez ponad 3 godziny. A woń odchodów była odczuwalna w promieniu nawet kilkuset metrów od tego ronda. Nieźle śmierdziało w tej Limanowej. Jedna część internautów zwraca uwagę na to, że ładunek nie był odpowiednio zabezpieczony, co jest prawdą. No bo kontener był otwarty i w żaden sposób nie zabezpieczony. A druga na to, że ciężarówka najprawdopodobniej po prostu wracała z konferencji przed galą freakfightową.
1: O wow.
0: Wspomniałem, że będziemy rozmawiali o jakichś badaniach na początku. To nie miało z tym nic wspólnego, ale o badaniach porozmawiamy sobie już za chwilę. A teraz udamy się na krótką przerwę muzyczną.

0: Albert, powiem ci tak, zapytam cię, no w sensie inaczej, stwierdzę fakt, pracujesz w korpo.
1: No tak, to się zgadza.
0: I czy uważasz, że rozumiesz korpo bełkot i jesteś na niego odporny?
1: Co masz na myśli przez odporny?
0: Inaczej, czy go rozumiesz i czy inaczej, czy go rozumiesz i czy on cię bardziej cringuje, czy bardziej cię motywuje?
1: Ani to, ani to. Ja to uważam za normalną rzecz po prostu. Bo no, to działa tak, że jeżeli tej mowy używa się w pracy, no to jest dosyć naturalne, powiedzmy. Ale jeżeli ona ci przesiąga do życia prywatnego, to nie. Nie lubię czegoś takiego
0: za bardzo.
1: No to
0: słuchaj, amerykańscy naukowcy...
1: Ja myślałem, że to był żart na wstępie.
0: Nowe badanie naukowców, ale nie, bo to jest akurat bardzo ciekawe badanie, o którym chciałbym trochę podyskutować.
1: Okay.
0: Nowe badanie naukowców z Uniwersytetu Cornella sugeruje, że pracownicy, którzy łatwo przyswajają i akceptują tak zwany corpo bełkot, czyli pełen modnych zwrotów, sloganów i tych korporacyjnych frazesów, język używany w firmach, mogą osiągać lepsze wyniki zawodowe i być wyżej oceniani przez przełożonych niż osoby reagujące na taki styl komunikacji z dystansem lub ironią.
1: Czyli, biorąc pod uwagę mój przykład, to moje wyniki dobre, bo są dobre, prawda, panie menedżerze, to mogę się... To tak, to co powiedziałem w sumie miałoby sens, bo ja to akceptuję jako taką naturalną rzecz w pracy.
0: Mhm.
1: Więc moje wyniki mogą być przez to lepsze.
0: Tak? No tak, ja też pracuję swego rodzaju korpo. I mnie na przykład, jak mi zaczynają mówić o jakichś dziwnych rzeczach, typu jakieś...
1: KPI-e.
0: Jakieś KPI-e, jakieś feedbacki, ASAP-y.
1: To jest taki szczyt góry lodowej, bym powiedział, nie?
0: Tak, no, to już mnie skręca. Natomiast badacze podkreślają, że nie tylko chodzi o tego typu jakieś anglicyzmy, ale również między innymi o umiejętność dopasowania się do kultury organizacyjnej i sposobu komunikacji dominującej w firmie. Komunikacji dominującego w firmie.
1: No tak, no jakby nie patrzeć, takie korporacje to są w dużej mierze jednak byty międzynarodowe, w których dominuje język angielski, więc naturalnym jest ten kontakt językowy, który wymusza na nas, poniekąd, daje nam takie nawyki używania tego języka angielskiego w swojej naturalnej mowie.
0: Według... moja przyjaciółka, nasza wspólna znajoma, pracuje w amerykańskiej firmie i ja się zawsze jej pytam, czy ona tak zawsze pół English, pół Polish. Natomiast według autorów osoby sceptycznie nastawione do korporacyjnej nowomowy częściej mają problem z utożsamieniem się z organizacją, co może przekładać się na niższe zaangażowanie i gorsze oceny pracy, nawet jeśli obiektywnie wykonują obowiązki równie dobrze.
1: Tak. Jestem w stanie się z tym zgodzić, bo to nawet zauważyłem.
0: Powiem ci tak, no jak...
1: Tylko, że to... że ci jeszcze się wtrącę. Ale że to są jednocześnie, wydaje mi się przynajmniej, osoby, które po prostu narzekają dla narzekania.
0: No, trochę tak. I trochę ja też taki jestem, bo jak ostatnio miałem szkolenie i mi tłumaczyli wartości firmy w 5 pięknych angielskich słowach, miałem ochotę wyciszyć tego kola i zrobić cokolwiek innego.
1: On powiedział kola.
0: Dokładnie, ale to dokładnie i specjalnie. Natomiast już tak na zakończenie. Badanie zwraca uwagę, że sukces zawodowy w dużych organizacjach zależy nie tylko od kompetencji, ale także właśnie od zdolności odnalezienia się w firmowej kulturze i komunikacyjnych rytuałach. No, przepraszam, bo Słowik mi zarzucił takim żartem, że na ucho, że ja nie mogę z niego nie skorzystać. No to teraz, słysząc wasz feedback, moim KPI-em jest to, żeby ASAP-em wysłać was na krótką muzyczną przerwę. South Arcade Superman. It's not

0: Jakiś czas temu w ramach GPS-u poruszaliśmy temat Edwarda Warchockiego, czyli humanoidalnego robota, którego można spotkać na polskich ulicach i sobie z nim pogadać. Czasami przybiera nawet różne role, jak na przykład wtedy, swoją drogą, kiedy o nim gadaliśmy, kiedy wcielał się w okolicznego alkoholika, który z browarem i reklamóweczką pełną nich spacerował sobie po jakiejś tam miejscowości. W każdym razie przeniesiemy się do Korei Południowej, bo tam podeszli do tematu takich robotów w nieco inny sposób, bo tamtejsi buddyjscy mnisi przyjęli jednego z nich w szeregi swojego zakonu.
1: Jak myśmy nagle z Edwarda Warockiego do buddyjskich mnichów przeszli?
0: No bo dalej jesteśmy w temacie robotów. W specjalnej ceremonii przyjęcia robot przyjął różaniec składający się ze 108 koralików, a w miejscu na ręce, gdzie ludzkim mnichom przypalają lekko skórę kadzidłem, umieszczono po prostu specjalną naklejkę. Bo czemu nie? Model G1, o którym mowa, przyjął nowe imię brzmiące Gabi. Mało tego, przyjął 5 buddyjskich wskazań zmodyfikowanych dla niego przy użyciu AI. No bo wiadomo,
1: rozumiem, że
0: one mogą być trochę inne jednak dla ludzi. Nie?
1: Rozumiem, że zakładam, że masz je wypisane.
0: Oczywiście, że tak.
1: Nie mogę
0: po pierwsze, szanować życie i nie krzywdzić go. No to chyba niezmienione.
1: Szanowne panie roboty i sztuczna inteligencja, szanuję bardzo, proszę mnie nie eksterminować.
0: Nie niszczyć innych robotów i przedmiotów. No to już lekko zmodyfikowane. Być posłusznym ludziom i im się nie sprzeciwiać.
1: To takie slavery trochę.
0: Troszkę tak. No właśnie. Dalej, nie zachowywać się i nie mówić w sposób mogący kogoś oszukać.
1: Jestem ciekaw, czy da się to jakoś obejść.
0: Jestem ciekaw. No, na zasadzie, no nie wiem, ale... Oraz najważniejsze, nie marnować energii poprzez nadmierne ładowanie się. I się zastanawiam, bo ja nie sprawdzałem sobie przed przygotowaniem się do audycji, jak brzmią oryginalne te wartości, te przysięgi, które buddyjscy mnisi przyrzekają. Aczkolwiek jestem w stanie... Może nie założyć się, ale tak powiedzmy wytypować, że chodzi o przejadanie się, o no po prostu obżeranie się.
1: Wygooglowałem.
0: Słucham.
1: Podpowiedziało mi Google AI.
0: O nie, no dobra, mów dalej.
1: 1. Powstrzymanie się od zabijania istot żywych.
0: Mamy.
1: 2. Powstrzymanie się od kradzieży, brania tego, co nie zostało dane. 3. Powstrzymanie się od niewłaściwego zachowania seksualnego.
0: Okej.
1: 4. Powstrzymanie się od fałszywej mowy. I 5. Powstrzymanie się od środków odurzających, mącących umysł.
0: No dobra, no to nie ma czegoś takiego łatwo przekładalnego, tylko całość faktycznie została lekko zmodyfikowana. No to szanować życie i nie krzywdzić go jest chyba takie najbardziej, najbliższe oryginałowi. I mimo wszystko.
1: Powstrzymanie się od kradzieży i ty tam miałeś co w 2? Nie niszczyć innych robotów i przedmiotów.
0: Tak. No,
1: powiedzmy, że
0: tak. Za chwilę będziemy gadali o Poczcie Polskiej.
1: Tak, przygotowałem temat. Mam nadzieję, że dojedzie na czas.
0: Tak, jest. No, ale może dojedzie muzyczka, bo teraz na przerwę muzyczną się udamy. Cameron Whitcomb w utworze Kingdom of Fear.

0: Słuchacie audycji GPS.
1: Ale co podpalił?
2: No ktoś podpalił, ja nie wiem kto.
3: Nie dojechało.
4: Co nie dojechało?
3: List nie dojechał, nie ma tematu.
4: O nie!
3: Zostawili awizo, więc jakby nie ma tematu, lecimy na następną piosenkę. A tak serio. Poczta Polska, jak już było zapowiedziane wcześniej przez ciebie, szykuje jedną z największych zmian w swojej historii, wyobraź sobie. I chcę mocno wejść w jeden rynek, na których ich jeszcze nie ma, chcą być.
4: Myślę o Poczcie Polskiej. No, chciałbym powiedzieć, że w papiernictwo, ale to by nie miało sensu.
3: No, już są de facto.
4: Tak. Kalendarze z papierem są, tak, więc tego już nie będziemy dalej ruszać. Co to może być przemysł paliwowy, mimo tego, że jakby Poczta Polska jest w skarbie państwa,
3: więc Poczta Orlen, Polska przez Orlen, Oil.
4: Przez Orlen to już jakby nie ma dalszego sensu. No to nie wiem.
3: Bank pocztowy też już był.
4: Bank pocztowy też już
3: był. Otóż to jest taki bardzo duży rynek, który bardzo dotyczy teraz mnie. Tak ci powiem. W ciągu najbliższego tygodnia i...
4: Okej.
3: Okay. Otóż jest to rynek nieruchomości.
4: Miałem to na końcu języka, ale tak...
3: Oraz działalność deweloperska.
4: No właśnie. Ajajku. Ja, czekaj, Poczta Polska, co? Co oni będą wynajmować swoje lokale, nie wiem, remontować je na mikrokawalerki? O co chodzi?
3: Znaczy, chodzi o to, że chcą... Znaczy inaczej. Oni chcą rozszerzyć status spółki o budownictwo mieszkaniowe, przygotowanie terenów inwestycyjnych i projekty deweloperskie, dokładnie mówiąc, uściślając.
4: O. Czyli chcą po prostu zacząć inwestować.
3: Bo Poczta Polska jest trochę jak kościół, dysponuje ogromnym majątkiem. Obejmującym ponad 6 tysięcy nieruchomości i około 2 miliony metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. Dlatego zamierza zarabiać nie tylko na usługach pocztowych, ale także na wynajmie, dzierżawie i komercjalizacji posiadanych budynków oraz działek.
4: No tak, bo przecież te wszystkie lokale to nie są najmowane, tylko są własnościowe.
3: W tym momencie więcej osób płaci rachunki na poczcie niż wysyła list.
4: Nie dziwi mnie to jakoś.
3: Według szacunków generalnie dzięki na wynajmie, dzierżawie i całej tej komercjalizacji wszystkich swoich budynków i działek cały ten potencjał mógłby przynosić od kilkuset milionów do ponad miliarda złotych rocznie.
4: No to więc to niezły zastrzyk by był.
3: Tak, jeszcze z takich ciekawych rzeczy. Poczta planuje również tak zwany projekt Galerii Poczty Polskiej.
4: Co to znaczy?
3: Że będą wystawiać znaczki.
4: Nie. O! Czekaj,
3: co? Mi chodziło.
4: 30... Ej, to by było fajne!
3: To prawda, natomiast 32 zabytkowe budynki w centrach miast, które są w posiadaniu Poczty Polskiej, mają po prostu zostać przekształcone w obiekty handlowo-usługowe z częścią mieszkalną, że galeria.
4: A tak, galeria, jejku.
3: Spółka tłumaczy, że zmiany są konieczne, ponieważ tradycyjna działalność pocztowa przynosi coraz mniejsze dochody i trzeba szukać nowych źródeł finansowania. Zapytaj Inposta, jak się to robi.
4: No właśnie, chciałem powiedzieć, że poczta może i tak, ale no chciałem powiedzieć przemysł kurierski, ale przecież to są dwa słowa, które
3: Że produkują paczki
4: tak,
3: na sortowniach.
4: Dwa słowa, które się trochę wykluczają. Że tak, sektor ten pocztowy faktycznie trochę obumiera i tak naprawdę no, polega tylko i wyłącznie na kurierce.
3: No tak, no jest, wiesz, jest Pocztex.
4: No jest, tylko...
3: I co z tego?
4: Właśnie. Jest jeden z wielu tak naprawdę to w prawda. Tym wypadku.
3: No cóż, no, temat generalnie wywołał sporo komentarzy, natomiast wiele osób zwraca uwagę na to, że Polska zamiast bawić się w nieruchomości, no to powinna poprawić jakość dostarczenia listów i przesyłek i paczek. I obsługi klienta.
4: W sumie Poczta Polska najprędzej to już chyba z takimi pismami urzędowymi najczęściej ma do czynienia, jeśli... Tak?
3: Pewnie
4: ja
3: tak.
4: Nasze wrażenie.
3: Albo jeżeli coś zamawiasz z zagranicy i nie ma akurat kuriera, tylko idzie ci jakimś Royal Mailem albo czymś z Wielkiej Brytanii.
4: Ej, ale łącząc te informacje z tymi wszystkimi newsami, które mówiły o zmianie właściciela Krokusa, wyobraź sobie, że zamiast loga Krokusa nagle zobaczymy taką...
3: Galerię Poczty Polskiej?
4: Taką wielką Galerię Poczty Polskiej.
3: Jakby... Nie, to taki wielki znaczek pocztowy
4: tak,
3: jako logo.
4: Tak, tak.
3: Jakby chyba nie chcę sobie tego wyobrażać. I wam też nie będę tego więcej robić. Klasykiem Leny Krawic i Fly Away.

0: Co się tutaj dzieje?
1: Tak?
0: Co tutaj robicie?
1: Tutaj bagno, co? My tego miał kurwa. Co? To tego.
0: No. Na chleb tak zarabiacie?
1: Tak jest, no.
0: Ciężko tu jest praca.
1: Tak jest, tak jest.
2: GPS!

0: Mamy kolejny temat co do badań, bo co roku pojawiają się badania.
1: Znowu amerykańscy?
0: Nie, tym razem polscy.
1: A to tym bardziej nie ufam.
0: Ankiety, w których Polacy odpowiadają, jakie zawody darzą największym szacunkiem, a których profesji się po prostu brzydzą.
1: A, to takim
0: to
1: ufam.
0: Można tak to nazwać, bo właśnie o zaufaniu mowa. To może zaczniemy sobie od tych drugich, czyli tych, których się brzydzą, bo względem ostatniego roku nie zmieniło się tam zbyt wiele.
1: Czekaj. Na pierwszym miejscu będzie polityk.
0: Nie. Nie, no, to ty chyba nie widziałeś zestawienia z zeszłego
1: to
0: roku.
1: To mam drugi strzał i influencer.
0: Oczywiście, że masz rację. Na szczycie rankingu najmniej szanowanych zawodów znajdują się właśnie influencerzy, którzy dominują zestawieni już piąty rok z rzędu.
1: Ile?
0: No właśnie. Na drugim miejscu uplasowali się youtuberzy. W sumie można by było chyba połączyć te dwie kategorie według mnie. To wtedy tym bardziej by się umocnili na pierwszym miejscu. Którzy przez ostatnie 5 lat stawali też na podium. Tam było drugie lub trzecie miejsce. Chyba raz trzecie miejsce było.
1: A kto gdzieś z nimi się zamienia?
0: Nie, oni się nie zamieniają.
1: Znaczy nie, kto podium ma jeszcze trzeci, jako trzeci? Masz coś ten, czy nie masz?
0: Tak, mam. Na trzecim miejscu. Tutaj nowość.
1: Policja?
0: Bo tego nie było wcześniej. Nie, policja właśnie... O policji za chwilę, bo o policji mam coś. Na trzecim miejscu najbardziej znienawidzonych zawodów znaleźli się telemarketerzy i specjaliści do spraw sprzedaży zdalnej.
2: Halo?
0: Czyli...
1: Ma to sens.
0: Czyli ci wszyscy ludzie, którzy albo naciągają was na program dopłat do fotowoltaiki, albo ci, którzy klikają guziczki z uprzednio nagranymi kwestiami namawiającymi was do tego samego.
1: Istnieje pozycja, w której się ci klika guziczki i nie trzeba rozmawiać z klientami, ja ją chcę.
0: To ty nie wiesz?
1: Myślałem, że to po prostu samo leci.
0: Była parę lat temu chyba w internecie moda na to, że ludzie nagrywali rozmowy właśnie z takimi telemarketerami, którzy po prostu klikali guziczki z nagranymi kwestiami.
1: Wow.
0: I wiesz, ale gadali z nimi na zasadzie, nie jestem robotem, czy jesteś robotem? I oni nie wiedzieli, jak na to odpowiedzieć, bo nie mieli na to przygotowanej kwestii dialogowej.
1: Wow.
0: No, więc szybki rewind internetu.
1: A to moja branża.
0: Dalej, poza podium mamy głównie funkcje polityczne, które swoją drogą strzelałeś, takie jak poseł RP, europoseł czy radny gminy, ale też rekrutera łamane na HR-owca i coacha łamane na trenera biznesu.
1: A no to tak, to nie dziwi.
0: naciąganie na pisanie książek, które zawsze zaczynają mi się od, no dobra, krok pierwszy, posiadaj kapitał własny. Ale dobra, no.
1: Jeżeli nie masz kapitału własnego, zarób i wróć do tej książki, jak już go będziesz mieć.
0: Dokładnie tak. Więc
1: bogaty ojciec, biedny ojciec.
0: To jest ta gorsza strona rankingu, ale teraz, żeby właśnie, nie chciałem po prostu kończyć takim negatywnym wydźwiękiem, więc teraz przejdziemy sobie do tej pozytywnej strony rankingu, bo na szczycie tego lepszego mieliśmy zamianę miejsc między zawodami, które dominowały przez ostatnie zestawienia.
1: O!
0: Ratownicy medyczni objęli prowadzenie, spychając strażaków na drugie miejsce pierwszy raz od 5 lat. Strażacy cieszyli się tym pierwszym miejscem, bronili tego mistrzostwa przez 4 lata, no ale tu może już się nie udało. Może przez 5 lat, może się, roku.
1: Może się to zmienić ze względu na ten aktualny, ten pożar lasu, co był ostatnio głośny tutaj w Polsce, więc może znowu się odbiją.
0: A zobaczymy, no dowiemy się w przyszłym roku. Podium natomiast zamykają piloci samolotów pasażerskich. A dalej mamy lekarzy, pielęgniarki, farmaceutów, profesorów i strażników granicznych. Więc w dużej mierze są to posady, które mają bezpośredni wpływ na życie ludzkie. Może to z tego punktu, może to dlatego właśnie. Spośród wszystkich, właśnie teraz poza już tymi szczytowymi, prawda, najbardziej skrajnymi pozycjami, spośród wszystkich 56 zawodów ujętych w badaniu, największy wzrost zaufania zaliczył właśnie policjant.
1: Okej.
0: Który awansował z 27 na 20 miejsce przy zaufaniu 50,3% respondentów.
1: Okej.
0: Największy spadek natomiast...
1: Przepraszam, muszę ci tu przerwać. Wciąż 50%, że co drugi Polak nie lubi policjanta... To nie jest dobry. No, ale to wiesz, jest progres, ale to wciąż tak, nie jest dobry wynik.
0: Dokładnie, wyobraź sobie, że było gorzej. Największy spadek natomiast dotknął z kolei zawodu listonosza, który wylądował na 24 miejscu, a rok wcześniej był na 19, z zaufaniem na poziomie 48,3.
1: To się wiąże z moim tematem poprzednim.
0: Z kolei wśród zawodów, które wcześniej nie były w ogóle ujmowane w rankingu, najlepsze miejsce zajął kierowca autobusu miejskiego, osiągając 52,9% zaufania i 18 miejsce.
1: To był dźwięk kierowcy autobusu.
0: Tak, bo kierowca autobusu, jak wszyscy dobrze wiemy, wstał i zaczął klaskać. Za chwilę o samochodzikach.
1: Będą samochodziki.
0: Znaczy
1: będzie o jednym samochodziku.
0: Tak. A teraz coś w miarę nowego, tak przynajmniej na moim Spotify nowego. Gorillaz, Tame Impala i Booty Brown w utworze New Gold.

0: słuchacie audycji GPS.
1: Ja już tego nie mogę słuchać!
0: Kolejny, ostatni.
2: No, ostatni.
0: Jedziemy do Wielkiej Brytanii.
2: Dobra.
0: Na popularnej plaży...
2: A masz wizę?
0: Mam paszport.
2: Nie wystarczy.
0: Wystarczy.
2: Nie.
0: Do Wielkiej Brytanii wystarczy.
2: Nie.
0: Wystarczy.
2: Nie.
0: Tak.
2: Nie.
0: Tak.
2: Nie.
0: Tak.
2: Nie. Tak. Musisz sobie wykupić coś takiego jak ETA.
0: ETA. Na popularnej plaży w Abersoch w Walii doszło do nietypowego zdarzenia, gdy luksusowy Land Rover Discovery wart około 80 tysięcy funtów, czyli blisko 400 tysięcy złotych, został pochłonięty przez przypływ i częściowo zatonął w morzu.
3: If this pulled up outside your house, you would think, oh no, the drug dealer is here.
2: A teraz... Nawiązanie do Top Geara, polecam.
0: A teraz przetłumacz.
2: Jeżeli ten samochód zatrzymał się gdzieś przy waszym domu, to wiedzcie, że przyjechał dealer narkotyków.
0: Po polsku to już nie brzmi tak dobrze. Według świadków generalnie auto prawdopodobnie ugrzęzło. W ogóle bardzo mi się podoba ta zbitka w artykule. Według świadków auto prawdopodobnie ugrzęzło.
2: Prawdopodobnie.
0: To świadkowie, czy do mnie mówią, ale no dobra. Prawdopodobnie ugrzęzło na plaży podczas próby wyciągania przyczepy do łodzi lub skutera wodnego, a później zostało pozostawione na piasku i zalane przez szybko podnoszący się poziom wody. Generalnie mężczyzna, obserwując sytuację, użył drona, aby nagrać moment, gdy samochód znikał pod wodą, więc polecam znaleźć sobie filmik. Wygląda to dosyć zabawnie.
2: Wodowanie Land Rovera.
0: Tak. Land Rover? Chyba Water Rover.
2: Rower wodny, rower wodny.
0: A zdjęcia i film oczywiście szybko biegły media społecznościowe. Ostatecznie do wydobycia pojazdu zaangażowano kilka ciągników, koparki i wszystkie inne urządzenia, które należały do lokalnych rolników. No i oczywiście mieszkańcy przyznają, że podobne sytuacje, wyobraź sobie, zdarzają się tam regularnie.
3: Płynie sobie rower wodny, płynie sobie rower wodny, jak w niego to będzie podwodny.
0: No, wielu właścicieli drogich SUV wykorzystuje je do wodowania sprzętu rekreacyjnego i przecenia możliwości swoich samochodów w trudnych warunkach plażowych. No i chciałbym zobaczyć, jak ty próbujesz swoim samochodem. To dopiero byłby rower wodny. Ale przynajmniej wiatr we włosach potargałby wiatr, bo byś sobie dach otworzył. Znaczy nie na mojej głowie, ale zawsze.
2: M w MR2 oznacza maritime.
0: No, nie parkujcie samochodów na plaży, bo wam je zawinie woda. To jest, myślę, taka końcowa myśl na dzisiejszą, no, jeżeli chodzi o dzisiejsze wydanie audycji GPS.
2: Nie plażujemy z samochodami.
0: Nie plażujemy. Dziękujemy wam bardzo, że byliście z nami jak co tydzień. To była oczywiście jak zwykle sama przyjemność dzielić się z wami naszymi internetowymi spostrzeżeniami. A byli z państwem
2: Albert Puza,
0: Jakub Green, oczywiście realizował nas niezastąpiony, niezawodny i wspaniały Piotrek. Słowik Piotr się na mnie spojrzał.
2: Uhuhu.
0: Było blisko. Było blisko. Słyszymy się za tydzień. A teraz na koniec z klasykiem Creed i Higher.
2: Dobranoc.
0: Dobranoc.

0: Poranek w Nowinkach. Od poniedziałku do piątku. Od 9 do 11. Z nami wstaniesz prawą nogą.
1: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Kino.
2: Siedzę sobie proszę pana w kinie.
3: Pan rozumie?
2: Tak patrzę, że siedzę sobie w kinie, proszę pana. Patrzę na to. No fajne to. Filmy zagraniczne. Prawda?
1: Teatr. To beer or not to beer?
4: Hamlet! To znowu ty! Jak ja cię nie lubię!
5: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Każdą środę po 21. Kultywuje Tomasz Kapuśniak.
6: Sądzę, że będzie się zajmował rozrywką, kulturą, sztuką.
7: www.nowinki.pk.edu.pl. Tu znajdziesz wszystko, czego szukasz.

Mamy dzisiaj czwartek, 14 dzień maja i 134 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Maciej i Bonifasa, ale także Michał, Maria, Wiktor, Dominika, Jeremi, Jeremiasz, Tina, Idzi, Dobiesław i Koryna. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj dzień farmaceuty i dzień opiekuna medycznego, zarazem jednym słowem bardzo zdrowotnie, prozdrowotnie oczywiście. A jeżeli chodzi o kwestie, nazwijmy to, koncertowe, to ja przypominam, że wystartowały już tegoroczne juwenalia krakowskie i to w czterech strefach naraz, ale skoncentrujmy się na tej naszej politechnicznej. Już jutro na lotnisku, na Czyżynach, czyli niedaleko akademików, moi drodzy, w ramach strefy Polibudy można będzie wziąć udział w koncercie i to nie byle jakim. Natomiast nieco wcześniej, bo do 12:00 można się wybrać na rynek główny w ramach tradycyjnego korowodu. Natomiast wracając do koncertu, to politechnicznie zagra ich troje, Strachy na Lachy, Lordofon, Łydka Grubasa i Lotta. Oczywiście wszystkie koncerty dla nas i będą grały. Jednym słowem, jeden z ciekawszych koncertów tegorocznych juwenali. Zapraszam. A ci, którzy nie wybierają się na juwenalia, a chcieliby pójść do kina, no to mam dla was troszeczkę przewrotną propozycję. Bo nie wiem, czy macie świadomość, ale po kilkudziesięciu latach znowu na wielkim ekranie w multikinie będzie można jutro o 19:45 obejrzeć Top Gun z Tomem Cruise'em, kiedy był młody, miły, sympatyczny. Natomiast, jeżeli, no powiedzmy, Top Gun was już nie rusza, ale chcielibyście obejrzeć Top Gun Maverick, czyli po kontynuację tamtego filmu, ale po latach kilkudziesięciu, to możecie również ten film obejrzeć już w piątek, również o 21:15. Jednym słowem, do wyboru, do koloru, no różnica w wieku widoczna, a Tom Cruise dalej występuje, moi drodzy, oj, występuje. A jeżeli chodzi o informacje bieżące, no to moi drodzy, mam dla was informacji kilka. Po pierwsze, dzisiaj już od godziny 10 do 14 dzień lądowca, czyli święto Wydziału Inżynierii Lądowej, to przede wszystkim wieczorem o 17 w działowni koncert, no nie koncert, moi drodzy, rozmowa, o właśnie, tak chyba lepiej to brzmi, rozmowa kardynała Grzegorza Rysia i profesora Andrzeja Szalaty, skąd inąd rozmowa metropolity krakowskiego i rektora Politechniki Krakowskiej. To wszystko na temat, czy jeszcze umiemy się słuchać. Myślę, że wydarzenie nad wyraz ciekawe, interesujące, warto o tym pamiętać. Natomiast jeżeli chodzi już o piątek, no to pamiętajcie o tym, że już jutro mamy po pierwsze finał konkursu Tadeusz Kościuszko Inżynier i Żołnierz. To będzie się rozgrywało na Politechnice i poznamy oczywiście finalistów. Natomiast nieco później, bo o 19:00 w ramach Nocy Muzeów, skądinąd w Muzeum Politechniki Krakowskiej rozpoczęcie wystawy tematycznej dotyczącej nadania nazwy, tytułu Politechnice Krakowskiej, bo patron został nam nadany dokładnie 50 lat temu, w 1976 roku. Materiały do muzeum również i politechniczne radio, czyli nowinki dostarczyło, bo w archiwum żeśmy coś znaleźli, a ja zapraszam do obejrzenia wystawy czasowej, podkreślam. Myślę, że warto poświęcić na to czas. Wernisaż, tak jak powiedziałem, w piątek, natomiast oczywiście wystawę będzie można zwiedzać już w najbliższych dniach. I Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, a co za tym idzie, mam dla was niebyle jaką propozycję, bo możecie nas słuchać na okrągło całą dobę, wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pk.edu.pl, no i w zasadzie później wszystko będzie już jasne, czytelne i głośne. A skoro tak, no to jeszcze jedna informacja. Dzisiaj wieczorem o 21:00 inżynierskie historie, natomiast jutro poranek w Nowinkach tuż po godzinie 9:00, a wieczorem herbatka. Natomiast na weekend jeszcze zdążymy się ze sobą połączyć i poinformować. Zapraszam do słuchania Radia Nowinki.

inżynierskie. Historie. Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Zaprasza Tomasz Kapuśniak.

Dzień dobry. Witam się z Wami serdecznie na kolejnej odsłonie inżynierskich historii. Ja witam Was, Tomasz Kapuśniak. Ja ze swej strony chciałbym powiedzieć, że dzisiaj będzie temat wizualnie bardzo podniosły, moi drodzy, no bo tak jadąc sobie współcześnie drogami niejednokrotnie obudowanymi ekranami po obydwu stronach, w zasadzie jedynymi rzeczami, które rzucają się w oczy, poza oczywiście innymi pojazdami na tych pięknych autostradach, które nam pobudowano w ostatnich latach, no to są inne samochody, ale ekranów nie ma na przykład tam, gdzie wjeżdżamy na mosty. No i właśnie o mostach, moi drodzy, dzisiaj będzie mowa, no bo wbrew pozorom jest to temat długi, bardzo długi.

Czy zastanawialiście się, kiedy powstały pierwsze mosty? No cóż, zapewne pierwsze z nich to de facto ciężko by było nazwać mostami, chociaż taką funkcję pełniły, bo były to po prostu drzewa, które przewróciły się nad strumieniem, nad rzeką, ewentualnie były po prostu z premedytacją podkopane, podcięte, aby właśnie zapewnić ten prosty, belkowy most, który umożliwiał sforsowanie strumienia, rzeki, kanionu, wąwozu czy czegokolwiek innego bez konieczności schodzenia na dół i forsowania rzeki w pław. Właśnie w ten sposób mogły powstać pierwsze mosty. Chociaż z drugiej strony etymologia czy zastosowanie pojęcia mostu jest troszeczkę bardziej, no chyba złożone, bo są zachowane fragmenty takich, no nazwijmy mostów, które de facto no, mogły być określane również groblami, no bo były to powiedzmy jakieś tam formy pomostów, czy jakichś innych tego typu kładek, które były przerzucane na przykład no, niekoniecznie przez rzekę, ale na przykład przez bagna czy szerokie rozlewiska. Zresztą tego typu rozwiązania na przykład możecie zobaczyć chociażby na rekonstrukcji zamku, no nie, przepraszam, grodziska, które pozostało akurat niedaleko gniezda, moi drodzy, a wszystko dlatego, że właśnie tam było grodzisko. Grodzisko, które połączone było akurat z lądem stałym, z wyspy właśnie takimi kładkami, mostami, które miały na celu właśnie doprowadzenie możliwości dojścia do siedziby zamieszkania bez konieczności płynięcia łódką, czółnem czy czymkolwiek innym. Zresztą tego typu rozwiązania były dosyć częste, ale nie zmienia to faktu, że w Anglii zachowały się tego typu konstrukcja, w zasadzie pozostałości tego typu konstrukcji, które liczą ileś tam tysięcy lat, a tutaj mówimy już o konstrukcjach jak najbardziej złożonych.

Właśnie, złożone konstrukcje, moi drodzy. Zastanawiałem się nad tym, które najdłużej zachowane mosty takie są zachowane. No i wychodzi mi na to, moi drodzy, że no jednak mosty łukowe, które zaczęto budować znacznie później, no okazały się chyba znacznie trwalsze, jeżeli chodzi o rozwiązania, no bo jak się okazuje, takich mostów łukowych na Peloponezie w Grecji możemy znaleźć, no przynajmniej jeden, który jest użytkowany nawet do dzisiaj w zasadzie, ale pozostałości kilku też jak najbardziej się znajdują. Te mosty greckie, mosty hellenistyczne, były budowane około XIII wieku przed naszą erą, w związku z tym troszeczkę historii nam zostało, ale nie zmienia to faktu, że chyba dużo bardziej te mosty łukowe, różne w różnym wykonaniu, najbardziej kojarzą nam się chyba z okresem rzymskim, bo właśnie Rzymianie na łuku oparli większość swoich konstrukcji. No w końcu nie tylko mosty jako takie, czyli służące do transportu jako przedłużenie drogi, ale również te, które służyły do przeciągnięcia akweduktów, do prowadzenia wody. To coś, co zostało akurat jak najbardziej do naszych czasów zachowane. Zresztą takich mostów jest naprawdę cała masa, no bo dość powiedzieć, że możemy chyba spokojnie mówić o mostach, które zostały zachowane na przykład na rzece Tak. To chyba jeden z tych lepszych przykładów, które mogą nam się akurat przypomnieć. Są również mosty, które wiem, że istniały. Zresztą chyba jednym z takich najbardziej znanych rzymskich mostów był most na Dunaju, który był wybudowany około 100 roku naszej ery, a który miał służyć podbojowi Tracji przez cesarza Trajana. Miał on chyba do czasów niemalże współczesnych, chyba jednym z najdłuższych mostów, które były wbudowane, no bo pomimo tego, że most ten służył przez 100 kilkadziesiąt lat, czyli no, można przyjąć, że około drugiej połowy III wieku przestał pełnić swoją funkcję, czyli uległ zniszczeniu, to jednak w pamięci został i do tej pory jest wspominany. Zresztą zostały zachowane również fragmenty tego mostu, po których możemy przechodzić. Swoją drogą, jednym z tych bardziej starych, leciwych mostów są mosty również w Chinach zachowane, które były konstrukcjami jak najbardziej kamiennymi. No, wcześniejsze nie przetrwały, to też trzeba przyznać. Zresztą okres walczących królestw to chyba zupełnie inna bajka. Ale kamienny most pochodzący z V-VI wieku naszej ery jak najbardziej są zachowane i do oglądania, moi drodzy. Zresztą same mosty oczywiście nie można zapominać, że stanowiły ten element architektury, który w naszej pamięci utrwalił się najbardziej. Zresztą jeżeli chodzi o właśnie ten most chiński, on jest kamienny, moi drodzy, natomiast te najbardziej znane, najdłużej funkcjonujące mosty postrzymskie są z betonu, no bo trzeba pamiętać o tym, że cement, który do produkcji betonu był wykorzystany, był używany w czasach rzymskich, ale później o nim zapomniano i wręcz ponownie odtworzono, że tak powiem, już w wiekach później niż średnich, bo w okresie oświecenia, nawet trochę później. W każdym razie ta technologia betonowa właśnie wtedy zaczęła być dla nas jak najbardziej odnawialna, ale te mosty przetrwały, moi drodzy.

No tak, mówiliśmy o mostach betonowych, kamiennych i tak dalej. No, kamiennym mostem jest również chyba most, który najbardziej nam się chyba kojarzy, czyli most wybudowany od najbliższej nas chyba, czyli most Karola w Pradze, moi drodzy. Most piękny, most ozdobiony i który ma kilkaset ładnych lat historii. Zresztą nie można również zapominać o wielu innych, które powstawały w różnym okresie, a które stały się również symbolem poszczególnych miast, no bo w końcu czy Most Anioła, czy w Rzymie, czy ewentualnie Tower Bridge w Wielkiej Brytanii, w Londynie, no to są akurat symbole, które jak najbardziej kojarzą się z danymi miastami. O, most Golden Gate w San Francisco, to są ewentualnie takie mosty, które od razu przywołując, przypominają nam się od razu konkretne miasta. Jednym słowem, miasto, miejsce, most, to coś, co jak najbardziej się ze sobą łączy.

No ale było już o mostach belkowych, było o mostach łukowych, moi drodzy. Natomiast powstały również mosty kratownicowe, które na pewnym etapie oczywiście zrewolucjonizowały same konstrukcje mostów. Były oczywiście również mosty tymczasowe, mosty pontonowe. No podobno budowane bardzo dawno, ale w naszej historiografii utrwaliło się, że dużym zaskoczeniem dla krzyżaków było to, że taki most został spławiony z Krakowa wzdłuż Wisły i król Jagiełło przeprawił się przez Wisłę właśnie przez taki most, kompletnie zaskakując krzyżaków. Natomiast nie można również zapominać o tym, że były również i mosty wiszące. Te mosty lignowe, które no, w pierwszej kolejności od razu przychodzą nam na myśl tereny Andów, te mosty andyjskie, które mają po nawet kilkaset metrów długości w niektórych przypadkach, chociaż w tej chwili chyba się już takie nie zachowały, ale umożliwiające przejście suchą nogą nad wielkimi, wielkimi, wielkimi kanionami czy dolinami rzecznymi. Jednym słowem, działo się. Swoją drogą taki przełom, jeżeli chodzi o konstrukcję mostów, nastąpił chyba pod koniec XVIII wieku, w czasach, kiedy to w początkach rewolucji przemysłowej w Anglii powstały pierwsze mosty żeliwne, czyli w tym momencie nad rzeką Severn, jeżeli dobrze pamiętam, to był ten pierwszy most żeliwny, który spowodował, że ta technologia trochę inaczej zaczęła wyglądać.

No i później pojawiły się oczywiście mosty, również kartownicowe, ale już na przykład nitowane, stalowe. No to był kolejny przełom technologiczny. Natomiast jako ciekawostkę mogę wam powiedzieć, że mosty stalowe, ale nie nitowane, nie konstruowane w ten sposób, tylko spawane, to polski wymysł, bo pierwszy taki most powstał w latach 20. I co więcej, ciekawostka, moi drodzy, pomimo tego, że w miejscu tego mostu został wybudowany nowy most, który jest na jednej z głównych dróg polskich oczywiście, to ten pierwszy, stary, spawany most został przeniesiony w nieco inne miejsce, ale dalej go możemy oglądać. To jest właśnie ten przejaw polskiej historiografii, jeżeli chodzi o budowę mostów.

Ale jeżeli przeszliśmy już do polskiej historiografii, polskich mostów, no to nie można zapomnieć również o konstrukcjach, które z naszym krajem się kojarzą, no bo u nas, powiedzmy, przyjęło się, że przez całe dekady, całe lata podstawą konstrukcji było drewno. I nie ma się co tutaj wstydzić, bo te mosty drewniane były naprawdę piękne. Co prawda ten najdłuższy most drewniany funkcjonujący jeszcze do końca XX wieku, bo został rozebrany w 1999 roku, czyli most w Wyszogrodzie, miał 1300 metrów. Nomen omen był dłuższy od tego mostu na Dunaju, o którym wspomniałem wcześniej. W związku z tym też można o tym jak najbardziej wspominać. Zresztą ten most w Wyszogrodzie został zbudowany przez Niemców, ale później był wbudowany wielokrotnie, przebudowany również przez Polskę, przez Polaków. Jednym słowem był to most, który utrwalił nam się na pewno w naszej historii, bo było oczywiście bardzo, ale to bardzo pamiętny. Dodatkowo oczywiście nie można zapominać o całej masie innych mostów drewnianych, które u nas były budowane.

Dlaczego nie można o nich zapomnieć? No bo były to konstrukcje nad wyraz przemyślane i nad wyraz ciekawe, moi drodzy. Dość powiedzieć, że te polskie mosty drewniane, jakkolwiek by to nie zabrało, zabrzmiało, jakkolwiek by o nich nie mówić, niejednokrotnie okazywały się znacznie trwalsze, znacznie solidniejsze od budowanych mostów, budowanych w innej technologii. Dlaczego się tak działo? No cóż, moi drodzy, kwestia tradycji, kwestia odpowiedniego przygotowania, to wszystko akurat złożyło się na to, że te mosty wytrzymywały akurat wielkie napory kry, wytrzymywały wielkie rozlewiska, wytrzymywały naprawdę dużo, dużo, dużo czynników zewnętrznych, no bo po prostu ta tradycja powodowała, że dokładano kolejne elementy, czyli łamacze kry, dobudowano oczywiście odpowiednie zabezpieczenia, dobierano odpowiednio materiały, odpowiednie gatunki drewna do poszczególnych elementów, aby te mosty trwały i były jak najdłużej funkcjonalne. Zresztą ja pamiętam jeszcze takie drobne mosty, no, których historia sięgała powiedzmy przełomu okresu międzywojennego, budowane już później, ale no, powiedzmy takich drogach mniej użytkowanych przetrwały w takiej postaci, że tak powiem, pierwotnej. Takim charakterystycznym punktem, który mógł zaskoczyć, to było to, że dojeżdżało się tam niejednokrotnie nową drogą, która była asfaltowana, ale przed samym mostem były kocie łby. I bynajmniej nie był to jakiś przejaw, że tak powiem, wstecznictwa i tak dalej. To było naprawdę bardzo przemyślane, bo wyobraźcie sobie, że właśnie te kocie łby powodowały, że wjeżdżając na ten most, oczywiście najpierw chodziło o pojazdy drewniane, ale później oczywiście również pojazdy mechaniczne. One po prostu podskakując, jadąc kołami po tych wybojach, obstukiwały się, jednym słowem, na tych kamieniach zostawała wilgoć, w późniejszym okresie również sól. No i właśnie to powodowało, że te mosty po prostu były dłużej użyteczne. No i kres tych mostów nastąpił, moi drodzy, właśnie w okresie, kiedy zaczęto nagminnie używać sól do zabezpieczenia dróg i kiedy te kocie łby zniknęły sprzed tych przed początków, że tak powiem, główek mostowych i pojawiły się zwykłe drogi. No po prostu okazało się, że bez tego obtrzepywania tych elementów mokrych, sól, czy ewentualnie soli, wilgoci, czy innych rzeczy, no okazywało się, że po prostu dużo tego wjeżdżało na most, no, a drewno niestety tego nie lubiło.

Mówiłem o polskich mostach, ale oczywiście nie można również zapomnieć o tych najbardziej znanych konstrukcjach. Mówiłem już o Golden Gate w San Francisco. To jest most, który przeszedł do historii, bo łączy dwa brzegi Zatoki San Francisco. Natomiast nie można również pominąć to, że mamy w tej chwili już mosty, które liczą niejednokrotnie po kilkadziesiąt kilometrów. No, najczęściej akurat to mosty belkowe, które na przykład o Key West czy ewentualnie w Luizjanie miały po kilkadziesiąt kilometrów, ale były budowane z reguły, że tak powiem, na dosyć mocnej, podpartej przestrzeni. W Europie takim jednym z dłuższych mostów jest w tej chwili most łączący Danię ze Szwecją, no bo przez dłuższy czas tylko połączenia promowe, a w tej chwili możemy do Szwecji dojechać już oczywiście nie zsiadając oczywiście z samochodu i przejeżdżając jednym ciągiem. Najwyższy europejski most jest we Francji na jednej z autostrad, bo ma on kilkaset metrów wysokości, przejeżdża nad całą doliną. Niesamowita sprawa, wiatry też są potężne tam wiejące, ale nie zmienia to faktu, że jest to akurat naprawdę bardzo, ale to bardzo widowiskowa sprawa. A już te mosty, które łączą wyspy japońskie, nie dość, że ogromne, nie dość, że długie, no to jeszcze jedna podstawowa sprawa. Są to mosty, które wytrzymują również trzęsienia ziemi, co też należy jak najbardziej uwzględnić. A podobno są już plany budowy mostów znacznie dłuższych. No i to jest akurat punkt, w którym powinienem powiedzieć, że o mostach na pewno jeszcze będzie dużo mówione. Czy dużo? No, zobaczymy. Ale na pewno ciekawie. A dzisiaj dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia.

tysięcy lat tak zadziwić świat.

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś z tym.